0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.